0: Klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klink,
0: Klonk.